Bonadou Bena, alo, bla dog benou, sore meton mitole, da kluno zagbe, e jae, gawe me je geneme, do kodonu wekete miton, radio fraternité, yedie, nou konou konton.